rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało

akordeonista w szat na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ON.

0: Rututu, świetny numerek na tę porę. Mi Chico, 5.30 RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Uwaga, rowerowe świry. Po Krakowie chodzi goście, który robi zdjęcia rowerom i wysyła je na straż.
0: Ale może też po innych miastach. No wiadomo, nie wiadomo, no ale co, czemu robi te zdjęcia?
1: On robi te zdjęcia tym rowerom, które już od dłuższego czasu są przypięte i on chce, żeby miasto w końcu je odpięło, bo tam właśnie te zdjęcia wysyła, nie?
0: No dobrze, bym mi właśnie przypomniał, że muszę odpiąć, ale mi się wydaje, że chyba te fotki to musi wysyłać na Only Rovers.
1: No tak, kolega mówił, nie? No. We'll be right back.

0: Gramy szybko, gramy energicznie, bo właśnie tak wygląda poranek w RMF Max. MJ Deli i Deli Supreme we Wstawaj, nie udawaj.
1: No i ciekawostki od rana dla was, żebyście mieli z czego przybykować przez cały dzień. Nawet 10 tysięcy złotych można dostać w Sosnowcu. Wydawałoby się, że za darmo, za nic, ale jest to za urodzenie dziecka. Mało tego, za urodzenie trzeciego dziecka lub później. Także, no, można się dorobić.
0: Można się było też tego spodziewać po Sosnowcu.
1: Dlaczego?
0: Bo Sosnowiec po prostu próbuje, tylko nie mówcie tego nikomu, potajemnie opanować świat.
1: Wszystkimi metodami.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na...

0: I można dzień, i można tydzień właściwie rozpocząć przyjemnie. Jasne, że można, ale to z RMF Max. Harry Styles i Jazzy Tłose za nami we Wstawaj Nie Udawaj.
1: A teraz wspólnie przekonajmy się, kto jeszcze oprócz was nie śpi. Jaka praca nie śpi, trzeba nagrać, gdzie robisz,
0: na co czym robisz.
1: Tak, głosóweczkę na RMF Max, na Messengerze albo na Instagramie. Słuchajcie, no pochwalcie się, żołnierze, służby, ratownicy. Czekamy na wasze głosówki.
0: Co kto robi o tej godzinie? Czekamy na twoją głosówkę, nagraj się, szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś. Zobacz, jakie to jest proste i niech cała Polska usłyszy o twojej pracy.
1: A teraz Flash, jak to przystało na tę porę w RMF Max.
0: 6 na zegarach.
2: W RMF Max pora na Flash. Za mikrofonem Monika Chrycko. Mamy dla was garść informacji. Posłuchajcie. Wyprawki szkolne skompletowane, książki oprawione, ale to nie wszystko, o czym warto pamiętać wraz z początkiem roku szkolnego. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o możliwości wykonania bezpłatnego bilansu zdrowia.
3: Za nami pierwszy dzwonek, a przed nami 188 szkolnych dni. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dla troskliwych rodziców i opiekunów poradnik pacjenta Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Można tutaj znaleźć informacje o profilaktyce wad postawy, o prawidłowym wyborze plecaka i obuwia, przygotowaniu ergonomicznego miejsca do nauki, aktywności fizycznej i śnie oraz prawidłowym rozwoju układu ruchu u dziecka. To bardzo ważne, bo dzięki temu my jako rodzice możemy wspierać rozwój dziecka.
2: Podkreślała Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego NFZ-u. Lekcje w kontenerach do czasu wybudowania nowej szkoły. Tak władze Stargardu w Zachodniopomorskiem chcą poradzić sobie z przepełnieniem szkoły podstawowej przy ulicy Twardowskiego. Jak to ma wyglądać w praktyce?
4: W specjalnych połączonych ze sobą kontenerach pomieszczą się równocześnie 4 klasy, czyli kilkudziesięciu uczniów. Brzmi to niezbyt wygodnie, ale nie musi tak być. Moduły będą miały okna, ogrzewanie, klimatyzację i toaletę. Nie mogliśmy czekać do otwarcia nowej szkoły. Teraz jest po prostu za ciasno, wyjaśnił mi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Pierwsi uczniowie skorzystają z kontenerów w przyszłym semestrze. Nowa szkoła na osiedlu Pyrzyckim ma być gotowa najwcześniej za 2 lata.
2: O czym informowała Anna Pałamar. Zapasy życiodajnego płynu wymagają regularnego uzupełniania. Alarmują po wakacjach centra krwiodawstwa, które szukają ludzi o wielkich sercach, czyli krwiodawców.
5: Najmniej mamy grup RH-, czyli to jest 0 RH-, AR-, BR- czy ABR-. Natomiast grup RH dodatnich też nam brakuje, więc zapraszamy wszystkich dawców tak naprawdę. Jeżeli nawet nie znają swojej grupy krwi, to my ją oznaczymy. My będziemy wiedzieć, jaką ktoś ma grupę krwi. Każda jedna grupa krwi nam jest niezbędna, potrzebna. W tej chwili najwięcej jednak mamy B plusa i ABRH plusa. To są takie dwie grupy, których mamy najwięcej.
2: Przyznała Celina Pancerz z oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.
6: Słuchacie RMF Max.
2: Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ruch jest już mniejszy, ale pasjonatów żeglarstwa nie brakuje.
7: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
8: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem. Łatwe są wejścia do portu.
9: Odpowiednie ubrania, nie zapomnieć o ciepłych posiłkach i ciepłych napojach. No oczywiście na dziko jak staniemy, fajnie gdzieś tam się ogrzać przy tym ognisku, nie?
2: A te głosy w wiosce, że

0: Gips i Formani, to właśnie oni robią wam ten poniedziałek o godzinie 6:08.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A hej ludziska, my was pytali, co wy robicie o tej porze, gdzie wy jedziecie, jaka praca, nie śpi, a że jesteście najlepsi, no to mamy od was różne głosóweczki.
0: Na przykład nam się Paulina nagrała.
3: Cześć, Paulina z tej strony, jestem w drodze do Poznania, a pracuję w agencji nieruchomości premium.
4: Ale nie, moment. Mhm. Ale o tej porze agenci nieruchomości muszą już nie spać?
2: No właśnie, kochani.
4: Ale żeby co?
2: Trochę wyluzujcie, no nie trzeba tak od 6 rano kupować tych mieszkań. No, poczekajcie chociaż tam do 9, coś wiecie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale nie tylko agenci nie śpią, wiemy, że ty też nie śpisz, także nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, gdzie nie śpisz, jaka praca nie śpi. O,
4: no i zwłaszcza
0: powiedzieć.
4: Gdzie
0: nie śpisz?
4: To też jest dobre pytanie. Nie? Gdzie nie śpisz? Nagrody czekają. Messenger RMF Max.

0: Wcale nie jest chłodno, słuchajcie, wcale nie jest chłodno z tym numerem Ellie Oaks i Reasons na 16, już 17 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i co, pytamy was, bo wcześniej jest, więc trzeba się rozgadać, trzeba rozgrzać aparat mowy. Pytamy was o to, który zawód nie śpi.
1: Matko Boska, ile tych ludzi nie śpi? Naprawdę, żeby wszyscy o tej porze nie możecie po prostu robić coś innego, ale tylko naprawdę nie spać. Na przykład, posłuchajcie, kto nie śpi?
2: Cześć, jestem już na posterunku, w szkole, zwarta i gotowa.
3: Uff, dodane, że na posterunku, ale w szkole. Tak, czy to jest oddział policji w szkole, czy szkoła policyjna?
4: Siema, Konrad z tej strony. Transport pieczywa nie śpi. Pozdrawiam całe SPPC w Krakowie.
0: To ja mam takie pytanie, bo jesteśmy chyba po drodze. Czy jakąś bułeczkę moglibyśmy tutaj dostać? Kopiec Kościówki, lokalizacja.
1: 6:17, wariaty. RMS
5: Max. RMS Max. Dodam tylko, że to była taka chrupiąca wiadomość.
1: Ale pachnie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

0: Ten numer jest tak dobry, że to fantastycznie by brzmiało na budziku. Można się zainspirować. Donna Marie, Danza Kuturo, dokładnie o 6:30, a to jest RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No aż biodro boli od tej Bahaja przy Danza Kuduro.
3: To nie od tego.
2: Ale my tutaj ważne info od rana, słuchajcie, jest nowy grzyb. Elo, siema, pojawił się w lasach.
0: Hej.
2: I oczywiście tematy grzybowe są ważne, bo to sezon. Także uważajcie, jak oznaczacie grzyby, czym się chwalicie, bo ten nowy player w lasach to jest złotoborowik, czyli inaczej nazywają go Amerykaninem.
3: Ludzie, wow. Ludzie, ale co się dzieje z polskimi lasami? Grzyby amerykańskie, borówka amerykańska, to jest las czy forest?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: My name is Shroom, Mushroom.
3: 6:31.

0: Płyniemy razem przez ten poniedziałek z Davidem Guettą na pokładzie. 6:39, wy macie nas. Super, że z nami jesteście i wstaliście przy okazji, ekipa.
1: No to teraz za to, że wstaliśmy, nagroda. Słuchajcie, można się bawić wspólnie razem z RMF Max. Tak! Wystarczy mieć łapce telefon, wiemy, że już to robicie od samego rana. Pytanie jest takie, przy okazji poniedziałku, co mówisz, jak nie możesz przeklnąć, na przykład w pracy albo przy dzieciach na przykład?
2: O kurczaki na przykład.
0: Nie powiedziałem tego.
2: Ja cię sunę.
0: I to jest teraz twój moment. Weź telefon, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam tam głosówkę, jak przeklinasz, kiedy akurat nie możesz.
1: No i zadasz nam pytanie, ale słuchajcie, a dlaczego ja mam to robić? Po pierwsze są nagrody, po drugie usłyszysz się w radio, a po trzecie, no umówmy się, kiedy jak nie w poniedziałek użyć przekleństwa, którego nie możesz użyć.
2: A poza tym zrobimy taką galerię, jak można zjechać ten dzień, poniedziałek, no.
1: Let's do it.
0: I to na antenie w radiu.
1: Przeklinamy na antenie w radiu?
2: Jest.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
21: I po reklamie.

0: what you know.
1: Yeah! To jest numer. To jest Sugar Babes, About You Now. Sterme w Max.
2: Kliber, Karola i Matełko.
1: Uwaga, będzie cała Polska teraz słyszeć, jak RMF Max przeklina.
3: Ja pierwsze widzę.
4: Pytamy was o to, jak przeklinacie, kiedy nie możecie oficjalnie przeklnąć, co wam przychodzi do głowy, co z ust wam wypada. No i zasypaliście nas propozycjami.
5: Ja PD, co tu się odstawiło?
1: Ale ja PD to musi w ogóle wejść do mojego słownika. Ja PD, to jest bardzo się. Fajne. No nie wiem, co prawda to znaczy w ogóle, bo pierwsze słyszę. Nie, w ogóle.
4: Na pewno nic brzydkiego.
6: Jak cię ktoś wkurzy, to możesz powiedzieć, ty hultaju.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Obowiązkowo z tym przystankiem na H. H jest nieme.

0: 6:55 na zegarach, to oznacza, że 5 minut tylko pozostało. 5 minut zapytacie do czego? Do flesza sportu i pogody. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Alia Powierza.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Jest ósma, to jest też RMF Max, Ania Łopuszańska. Dzień dobry, po raz drugi.
7: Dzień dobry ponownie, zapraszam na też. I na początek sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach w kraju z utrudnieniami. Musicie liczyć się na A4 na Dolnym Śląsku. To jest odcinek między węzłami Krzyżowa, obszar Krzywa. Pas w kierunku Zgorzelca blokuje zepsuta ciężarówka. I na tym nie koniec wiadomości dla tych, co za kółkiem. Za paliwo znów płacimy więcej, a będzie jeszcze drożej. Poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie złotówkę i 30 groszy. Rząd zamknął program ceny paliwa niżej i podniósł VAT na tankowanie. Obecnie benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a na dniach będziemy już płacić średnio około 7 zł i 99 groszy. Olej napędowy stoi po 8,64, na dniach to będzie wzrost do 8 zł i 80 groszy.
8: To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
7: Mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Dla osób prowadzących własne firmy to katastrofa.
9: Kilka samochodów, nie? No to na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
10: Ceny rosną, ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez takie jakieś kryzysy przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
7: Mówili kierowcy w Krakowie. Na przełom września i października to jest start sezonu infekcyjnego, ale są na to sposoby i najlepiej zadbać o to właśnie teraz. Pytamy ekspertów o przepis na zdrowie.
11: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji, ale
12: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
11: Dokładnie tak, takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch.
7: Radzi pediatra dr Ilona Małecka.
13: A eksperci RMF Max radzą, żeby regularnie po prostu odpuszczać robotę.
14: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Skrót najważniejszych informacji ze świata sportu. Zaczynamy od doniesień z piłkarskich boisk. W spotkaniu 7 kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Świetnie zaprezentował się wczoraj także Górnik Zabrze, który ograł na wyjeździe Krakowie 1-0.
15: W końcu doczekaliśmy się, że nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj.
7: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Cieszy się też Jagiellonia Białystok. Białostoczanie pokonali Śląsk Wrocław 2-1. Z piłkarskich boisk przenosimy się jeszcze na siatkarskie parkiety. Polki poza podium biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
14: Sprawdzisz?
12: Sprawdź!
14: Sprawdź!
12: Pogoda w RMF Max.
7: O poranku jeszcze rześko, ale spokojnie, z każdą godziną będzie cieplej. Od 19 kresek nad polskim morzem, przez 20 w centrum, do 23 w Śląskiem. Ale jutro uwaga, słońce ma już nie mieć żadnej konkurencji na termometrach. Do 28 kresek w środę, długo niewidziana 30.
14: Hity nam.
6: Skoro 30, to przepraszam, można wrócić na wakacje? Na urlop?
7: Ja jestem za.
13: Można, w takim razie zapraszamy wszystkich na urlop. Co okazja, RMF Max radzi i bawi.
16: Jutro będę w stroju kąpielowym.
7: O nie!
13: Słuchajcie, nie chcecie tego widzieć? Podobnie jak my, ale musimy. Topik, Becky G, Sorry Papi, 8-3, Filip Kliber,
6: Karola Kowalska,
16: Mateusz Marek, Ania Łopuszańska z nami.
13: Dziękujemy.
7: Dzięki.

0: Amo.
1: Pitbull w RMF Max, gramy dla was najlepiej. 10 minut po godzinie 8 to jest Wstawaj, nie udawaj. No i zabawę mamy też od razu.
2: Mamy też przy okazji urodzinowy deszcz nagród, który może spaść dzisiaj właśnie na ciebie.
3: Co to tak leci? Oje, to nagrody i pieniądze.
2: O matko, ile tych pieniędzy? Bo tutaj możesz zadać sobie właśnie to pytanie. A jeżeli dzisiaj do ciebie zadzwonimy, to od razu tak z marszu dostajesz od nas tysiaka, ale to nie koniec.
3: Możesz rozwinąć swoje szczęście, sytuację swoją poprawić i zdecydować się, że bawisz się jeszcze o 10 tysięcy złotych.
1: Słuchajcie, do wyboru, do koloru. Wygrywacie to, co chcecie, a żeby wygrać, to należy się po prostu zgłosić.
3: To jest ważne. Chcesz wygrać dużo, czy jeszcze więcej? Ale o tego tysiaka na pewno.
2: Zgłoś się do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7327, zapłacić 3,69. Jeżeli do ciebie dzwonimy, z marszu masz tysiaka, ale jeszcze walczysz o 10 koła.
3: I też można na rmfmax.pl.
2: Też można. Ale ten deszcz jak spadnie, to nie tylko rolnicy będą zadowoleni.

0: Ale numerek to jest super. Alex Warren, Passenger, RMF Max.
1: Zwierzak zawsze musi mieć opiekę. Tak?
2: Tak jest.
1: Absolutnie. A tak się składa, że akurat jest takie biuro podróży w Polsce, które oferuje taką możliwość opieki nad zwierzakiem, kiedy akurat my jesteśmy na wakacjach.
2: No, super.
1: I do tego cały czas możemy być w kontakcie z naszym zwierzakiem, bo opiekun albo opiekunka, która przychodzi do tego psiaka albo kociaka, wysyła nam zdjęcia, na przykład jak pies spędza czas.
2: No moje to zawsze mają all inclusive, zawsze mają dosypaną karmę.
0: Max. Taki to pożyje.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
10: Ania, Krysia.

0: Najlepiej na świecie Ray o 8:30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
0: Jakby ten mąż jeszcze miał ziemniaki, to byłby naprawdę najlepszy na świecie.
2: Realnie, ale ziemniaki, na szczęście nie musisz mieć do tego męża, wystarczy, że masz kartoflomat.
3: Super sprawa.
2: Na Podlasiu, niedaleko Krynek, takiej wioseczki, 17-letni Franek zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków.
0: To jest super.
2: Podjeżdżasz, bierzesz ziemniaki i wrzucasz pieniążki albo przesyłasz blika i to się nazywa jego pomysłu kartoflomat.
3: No i super, no może i płacisz w ciemno, nie? Ale przynajmniej masz pewność, że w tej przesyłce na pewno są ziemniaki, bo one miały tam być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Pytanie, że tam telefon miał być, a jest ziemniak.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Wrześniowe poranki nigdy nie brzmiały tak dobrze jak ze Swedish House Mafią w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Zabawa, słuchajcie. Najlepsza. Mamy początek września.
1: Nasza najlepsza ekipo. Będziemy was pytać o dramę na czacie, ale z racji tego, że mamy taki miesiąc, a nie inny, zapytamy o dramy na czacie rodzicielskim, na grupie na WhatsAppie, takim ze szkoły. Więc słuchajcie, dajcie znać, co tam u was aktualnie jest na tapecie. Czy składka dla skarbnika, czy Piotrek nie będzie jadł obiadów, a Amelka będzie jadła. Kto się zapisuje na angielski, wiemy, że te czaty...
2: Angelika nie będzie chodziła, ona już jest level wyżej.
1: Właśnie, więc tam są, tam kipi od wiadomości.
3: Więc teraz to wszystko zbierzcie w głosówkę i nagrajcie ją nam na Facebooka albo na Instagrama, w zależności jak wam jest wygodniej. Co tam dramowego dzieje się u was na grupowym czacie rodziców?
1: Niech antena RMF Max zmieni się w grupowy czat rodziców, a ty możesz zgarnąć, może za to jakieś gadżety.
3: I przy okazji się usłyszeć na antenie RMF Max i cała Polska usłyszy tę dramę. Super!
0: I umówmy się, że możemy zmienić ci imię, tak żeby nie, nie było wiadomo, kto obgaduje resztę rodziców.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Prosiliście o więcej i mamy to! Sku, I'm back tour! Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada, Atlas Arena. 3 grudnia, Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
21: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
22: Mhm. I składają się na 3 sposoby.

0: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz.
3: Asia.
4: Martyna.
5: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki.
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.

0: Loko, loko. A siema, wariacie, co tam na czacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września. No i okazuje się, że czaty płoną od 1 września już.
4: Ale obiecaliśmy, że na pewno zostaniecie anonimowi.
3: A to tak.
4: Więc posłuchacie, jakie mamy dramy i drameczki na czatach grupowych w naszej ekipie RMF Max.
5: Ej, no u mnie już jest drama, że dziecko w pierwszej klasie zgubiło książki i tak wałkujemy ten temat już od czwartku, a mamy poniedziałek.
4: Ja nie wiem, czy to jest podcast kryminalny, czy to jeszcze są dramy z grupy na WhatsAppie, ale jest prawdziwa drama.
6: Mama Oliwiera zrobiła aferę na grupie rodziców przedszkolnych, ponieważ od września, jak się okazało, Damian się przeprowadził, ale nikt jej nie poinformował, że dziecko z grupy przeprowadziło się i przygotowała dodatkowy prezent dla dziecka, którego już nie było w grupie. Wyobraźcie sobie, nikt jej o tym nie poinformował.
4: No i widzisz, jak masz taki czat, to wiesz, co się dzieje i można się pośmiać, a jak nie masz, no to widzisz, co cię omija.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jak ktoś się jeszcze nagra, to dodamy czarny pasek na oczy i usadzimy was w cieniu, także anonimowość w pełni zachowana.
4: Najlepsi, że mieliście czas nam coś wysłać o tej porze też. Dzięki. Nazwisko skracamy do pierwszej litery i kropki.

0: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przeciera nieprawdziwe pomidory.
1: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Otóż to, za chwilę wszyscy będą zadowoleni, bo mamy dla was najnowsze wydanie Flesza, będzie też prognoza pogody, a to wszystko o 9 w RMF Max.
3: Reklama.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.

0: słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę

0: półko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00 słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam na Flash. To były rekordowe wakacje ratowników TOPR. W ciągu 2 miesięcy udzielili pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach odgrywa nowoczesna technologia.
1: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne.
0: Podkreślał ratownik Grzegorz Kubicki.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne, także dla kierowców. Ci, co poruszają się po stolicy, muszą uzbroić się w cierpliwość. Postoicie m.in. na Dolinie Służewieckiej i Puławskiej, ciasno też na Targowej oraz Wisłostradzie, tak więc warto zdjąć nogę z gazu. Samorząd województwa śląskiego cały czas mocno rozwija zeroemisyjny transport zbiorowy. Do kolei śląskich trafiają nowoczesne elektryczne składy, a plany zakładają dalszą rozbudowę taboru.
3: Jesteśmy w trakcie zakupu 35 nowych składów i one są współfinansowane z Funduszy Europejskich Województwa Śląskiego i z Krajowego Planu Odbudowy. A najlepsza informacja z programu Feniks: otrzymaliśmy ponad 325 milionów złotych na zakup kolejnych 16 nowych pociągów, które będą wozić pasażerów w województwie śląskim.
0: Mówił wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. W RMF Max mamy dla Was najświeższe informacje z kieleckich ulic. Od dzisiaj są nowe utrudnienia na Jagiellońskiej. Ma to związek z kolejnym etapem jej remontu.
4: Prace będą prowadzone na pojedynczych pasach. Na odcinku od Karczówkowskiej do Krakowskiej, po obu stronach ulicy Jagiellońskiej, wyłączone z ruchu zostaną pojedyncze pasy. A to znaczy, że ruch na tym odcinku będzie się odbywał tylko pojedynczym pasem w danym kierunku. I druga bardzo ważna zmiana: zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Jagiellońska Kołłątaja Stokowa z jednoczesnym wprowadzeniem zakazu skrętu w lewo.
0: Mówił Marcin Januchta, rzecznik MZD. Tysiące Krakowian odwiedziło wczoraj 28 dożynki województwa małopolskiego. Tegoroczne święto plonów było wyjątkowe, bo pierwszy raz odbyło się w Krakowie, a największą atrakcją były skoki do słomy.
5: 3, 2, 1.
6: Tata skakał?
7: No tata skakał, no ale to
6: nie, wiadomo, my duzi wiemy, co się robi ze słomą ucianem.
7: Dokładnie.
8: Właśnie zastanawiamy się, czy nie dołączy do dzieciaków.
9: Najlepsza zabawa na sianku, nie?
6: Nawet nie wiem, czy nie lepsze niż żmuchanie.
8: Zdecydowanie, powrót do dzieciństwa.
0: Mówili krakowianie, a rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca. No i co prawda nad naszymi głowami krążą też chmury, ale zdominują niebo dopiero po południu i tylko na zachodzie. Tam też może przelotnie popadać. Dzisiaj słupki rtęci nie podskoczą wysoko, ale będzie ciepło. W Opolu spodziewamy się 23 stopni Celsjusza. Termometry w centralnej Polsce pokażą 20 na plusie, a najchłodniej dziś w Suwałkach 19 kresek. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to jest dobrze, tak więc mocna kawa jest dziś zbędna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin.

0: zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Wskaźniki Max Meteo dzisiaj mają być bardzo korzystne, a to dlatego, że zaczęliście ten poniedziałek właśnie ze Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy!
2: Dziękujemy. Karola Kowalska.
1: Filip Kliber.
3: Mateusz Marek.
1: Ale koniecznie zostańcie dla hitów na maksa. Temper City na początek godziny 9:00.

Shimza, Argo, Kasanga i Fire, Fire w RMF Max, czyli ogniem. Witamy poniedziałek. Niektórzy mówią, że poniedziałki to się powinno ogniem wypalać, ale nie, my tak nie uważamy przecież. My po prostu, wiecie, ogień w oczach i lecimy z tym nowym tygodniem. Damy radę, bo kto jak nie my. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jak zawsze Dawid Miązek i jak zawsze jestem z wami do 12. A teraz można pomyśleć o tym momencie, kiedy dotrzemy po pracy do domu. Z tobą na chacie, Daria Zawiało.

to akurat trochę szkoda, że nie idziemy spać, bo może jeszcze by się tam godzinkę człowiek w poniedziałek zdrzemnął, ale jak już ruszyliśmy, jak już wyszliśmy z tych bloków startowych w pracy, to damy radę. Oskar Cyms, no co ty w RMF Max? A propos pracy, to my ruszamy z pytaniem dnia do pracy codziennie. Będziemy wam podrzucać jakieś pytanko na antenie RMF Max, ale też na naszych socialach i kto nas najbardziej zaskoczy z odpowiedziami, nagrodzimy tę osobę albo osoby gadżetami RMF Max. No a pytanie na dzisiaj to takie w sumie niekoniecznie musi być do pracy, ale jak najbardziej pasuje do poniedziałku. Czego zapomnieliście na dzisiaj zrobić? Albo nie na dzisiaj, tylko już dzisiaj zapomnieliście czegoś zrobić. Mnie wczoraj żona poprosiła wieczorem, żebym naczynia umył. No i co? No i ona pierwsza wstała, weszła do kuchni i już na dzień dobry awanturka. Bo zapomniałem, no co zrobić. Czego wy zapomnieliście na dzisiaj albo dzisiaj zrobić? Piszcie na 3001, piszcie na Messengerze RMF Max albo w komentarzach do facebookowego posta. Najciekawsze odpowiedzi lecą na antenę, a te najciekawsze na pewno nagrodzimy.

0: I like Marlon Hofstadt. To jest RMF Max, a co my tu mamy w RMF Max? Nowa zabawa i nowa szansa na zgarnięcie kasy. Słuchajcie, dzisiaj ruszamy z nową zabawą. Urodzinowy deszcz nagród. I to nie, że przywołujemy deszcze, żeby padało. Nie, nie. Jedyne, co ma padać, to padać mają wygrane. I to jak największe. Słuchajcie, dzisiaj w pierwszej odsłonie naszej zabawy za samo odebranie telefonu zgarniasz 1000 zł. Po prostu mówisz halo, a po drugiej stronie, no cześć, tu RMF Max, masz 1000 zł. Proszę bardzo, leci do ciebie. A to wcale nie koniec, bo do zgarnięcia będzie 10 razy więcej, czyli dokładnie 10 tysięcy złotych. No i tak to można zaczynać każdy nowy tydzień od takiego zastrzyku gotówki, nie? No to czemu sobie nie zrobić takiej premii? No słuchaj, teraz jest idealny moment, żeby wejść do gry, bo tak na dobry początek, na zachętę, przez najbliższe 10 minut turbo runda bonusowa. 500 razy mnożymy twoje szanse na wejście do finału. Jeszcze raz, 500 razy większa szansa do finału, jeśli teraz wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 369 zł, albo jeszcze lepiej zgłosisz się do nas przez rmfmax.pl. Tylko 10 minut potrwa runda bonusowa i tylko teraz mnożymy 500 razy twoje szanse, więc nie czekaj, chwytaj za smartfona, wchodź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. 1000 zł gwarantowane za odebranie telefonu, 10 tysięcy nawet w finale czeka.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
10: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
11: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
12: i Klemens prawy
11: meldują się na breloczkach.
10: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
16: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
17: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
16: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
20: Z tej strony Krzychu.
21: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
22: Hi, this is Denzel.
23: Hey yo, this is Eminem.
24: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca. No i co prawda nad naszymi głowami krążą też chmury, ale zdominują niebo dopiero po południu i tylko na zachodzie. Tam też może przelotnie popadać. Dzisiaj słupki rtęci nie podskoczą wysoko, ale będzie ciepło. W Opolu spodziewamy się 23 stopni Celsjusza. Termometry w centralnej Polsce pokażą 20 na plusie, a najchłodniej dziś w Suwałkach 19 kresek. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to jest dobrze, tak więc mocna kawa jest dziś zbędna.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Die, to jest Shakira i Burna Boy i to jest oczywiście też RMF Max. Śląsk, ciekawa sprawa z Wielkiej Brytanii, 66-latek przez 9 miesięcy funkcjonował z przeszczepioną nerką i to by było nie takie znowu dziwne, ale to była nerka, słuchajcie, pobrana od świni. Ze świńską nerką wytrzymał 9 miesięcy, to było tak przejściowo, a później dostał już normalną nerkę ludzką. Ale widzicie, czyli ta świnia jednak, tak się o nich mówi, brzydko o tych zwierzątkach, a to jednak tak daleko znowu od człowieka nie stoi. A jak patrzę czasem na to, co się dzieje w autobusach nocnych, to może nawet bliżej niż myślimy. ICRMB, za chwilę 10:00, będzie flash i pogoda. RMF.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: razem jesteśmy RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Minęła 10, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Opóźnia się rządowa reforma ochrony zdrowia. Rządzący zamierzają dać szpitalom 12 miesięcy, by przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Dlaczego pracę

0: Padów spodziewamy się na zachodzie kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: 4 minuty po 12. Jeżeli w waszym głosie słychać trochę weekend, to mamy pewną podpowiedź.
1: Czy mamy pewne ćwiczenie, które możemy zrobić razem, żeby było luźniej w głosie?
0: No to uwaga.
1: To nie to ćwiczenie. No. Uwaga. Mama, mama, mama.
2: Mama, mama, mama. Max.
0: Już po mnie idą. Idą po mnie.
1: Marszowym krokiem.
0: Mają zbroje, miecze i takie długie płaszcze.
1: Chowaj się.
0: Tylko oszczędźcie Aśkę. Asia Meus po prawej, Irek Jakubek zawsze po lewej i wszyscy po waszej stronie. Bo wszyscy jesteśmy RMF Max. Spędźcie z nami poniedziałek po południu.

0: Wasze ulubione hity na maksa w wersji poniedziałkowej, żeby czas w pracy płynął przyjemniej.
1: 12 po 12. A jednak wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Bo są takie numery, które mają dokładnie 26 lat, a będą brzmiały tak, jakby... A Outkast usiedli do tej produkcji ledwo wczoraj i zrobili numer, przy którym będziemy się bujać dzisiaj w pracy.

0: Prognozy pogody nie najgorsze, prognozy finansowe jeszcze lepsze. Mamy deszcz nagród, urodzinowy deszcz nagród. Dwie szanse na 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy dzisiaj i 10 tysięcy w piątek.
1: A jak zgłosisz się do zabawy właśnie teraz, to te dwie szanse pomnożymy ci razy 570. Jeden max wysłany pod 7327 to 570 opcji na finał.
0: Najlepiej robić to... Robić to teraz, wysłać max na 7327, najbardziej opłacalna okazja tej godziny. Max 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: I po reklamie.

0: Najlepsza popołudniowa playlista jest tu w RMF Max. Minuta po pół do pierwszej.
1: Tak.
0: Bo ja jestem zaskoczony tym, co właśnie przeczytałem. To jest doniesienie naukowe. Dziewczyny czujność, będzie o czym rozmawiać przy popołudniowej kawce. Podczas owulacji kobiety wykazują silniejsze pragnienie zakupu rzucających się w oczy, uważaj, dóbr luksusowych.
1: Czy ja bym powiedziała, że wykazują silniejsze pragnienie mężczyzn, którzy mają takie dobra.
0: Dobra, to nie była nauka, to była Aśka i koleżanki.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jako możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i za tym jest aż 80% pytanych, no.
3: Przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: 23 stopnie Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Opolu, no i tam będzie najcieplej. Ciut chłodniej w Poznaniu i Bydgoszczy, 20 na plusie, a 19 kreski nie przekroczą słupki rtęci w Suwałkach. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją. Nad większością Polski jest pogodnie, ale gdzieniegdzie krąży trochę chmur, no i przelotnych opadów spodziewamy się na zachodzie kraju.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o

0: znasz mojego imienia, mów mi baby.
1: Asia.
0: Dobry pat.
1: Baby.
0: To szefa tak nie super. Mówcie, żeby potem nie było, że was Max nie ostrzegał i jakieś kłopoty się pojawiły. Baby nie.
1: Max także dobrze informuje, bo informacje niezwykle istotne dla tych, którzy mają mieszkania na wynajem. Ale jeszcze ważniejsze informacje dla tych, którzy te mieszkania wynajmują. Będą we Fleszu za 4 minuty, punktualnie o 13. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie szczegóły.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
12: I po reklamie.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Na zegarach 13:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym tygodniu plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego.
7: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania.
6: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: To jest RMF Max.
6: Każdy mieszkaniec Gdyni, Sopotu i Gdańska może zdecydować, co zmieni się w jego okolicy. Startuje głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
8: Od dziś, 7 do 21 września, mieszkańcy decydują, które pomysły zgłoszone do budżetów obywatelskich w Trójmieście zostaną zrealizowane. Wśród propozycji znajdziecie na przykład projekty związane z zielenią, przestrzenią publiczną, sportem, rekreacją, kulturą, edukacją i działaniami społecznymi. W głosowaniu mogą wziąć udział także dzieci i młodzież. W Gdańsku do wyboru macie 331 pomysłów, w Gdyni 226, a w Sopocie 107.
6: Tyle od naszej reporterki. W Muzeum Hutnictwa Cynku-Walcownia w Katowicach można zobaczyć wystawę o historii Titanica. Na zwiedzających czeka około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku statku, między innymi pieniądze.
9: To są jednodolarówki, dwudolarówki, pięciodolarówki. Może pan zobaczyć, że na przykład mamy dwie różne bardzo pięciodolarówki. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie jedna z pięciodolarówek, na której widzimy wizerunek Indianina. To jest jedyny banknot w historii druku banknotów amerykańskich, który pokazuje wizerunek rdzennego mieszkańca Ameryki. I mało tego, nie jest to przypadkowy Indianin. To jest wódz plemienia Siuksów, który nazywał się Biegnąca Antylopa. I podobno był bardzo szanowanym wodzem.
6: Mówił ambasador wystawy Krzysztof Mędrala. Piękne, sielskie obrazy przyrody, ale i mroczne dzieła pokazujące skutki wojny. Takie kontrasty zobaczycie na wystawie w Poznańskim Zamku. Świat jak zielnik to zbiór prac zarówno dawnych mistrzów, jak i współczesnych artystów. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 6 grudnia. 4 października wystartuje kolejna edycja półmaratonu wrocławskiego. Do stolicy Kujaw przyjadą pasjonaci biegania z całej Polski, a organizatorem wydarzenia jest lekkoatletyczny klub sportowy Wektra.
10: Podobnie jak w latach poprzednich, szkoły i instytucje garną się do tego, żeby pomagać półmaratończykom. Mamy na dzień dzisiejszy 24 zgłoszone już zespoły, także nawet będą nieco kilometr, tylko mocniej stawali. Oczywiście koszykarze Anwilu również są przygotowani, bo przypomnę, że podobnie jak w latach poprzednich będziemy przebiegali przez Hale Mistrzów.
6: Mówił Marek Wudecki z lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Co prawda chmur nad zachodnią i centralną Polską będzie coraz więcej i gdzieniegdzie może spaść deszcz, tak więc weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście, ale w większości kraju cieszymy się słońcem i jest ciepło, a to nastraja optymistycznie. Termometry w Opolu dobiły do 24 na plusie, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 20 stopni, a najzimniej dziś w Suwałkach, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 18 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to poniedziałkowe popołudnie powinno być bardzo dobre.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
11: W naszym programie od podawania złych wiadomości jest Asia. A teraz wyobraźcie sobie, jak Asia podawam.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Uwaga, uwaga, bo mamy najprostszą zagadkę i najlepsze nagrody. Jest pyszny, to jest ta zagadka. Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy.
1: Choć każdemu przysługuje tylko jeden kawałek, zjedz dwa i pokaż, że jesteś deserowy śmiałek.
0: A, cztery litery zagadkowe. Pierwsza T, ostatnia T. No wiecie, co jest w środku i teraz najważniejsze. Odpowiedź na tą zagadkę trzeba wysłać jak najszybciej SMS-em w treści tą zagadkę. Odpowiedź na tą zagadkę wpisujecie, wysyłacie to na 7327.
1: Bo za rozwiązanie tej zagadki wysłane pod 7327 wrzucamy wam 1000 szans na udział w finale naszej zabawy, gdzie czeka naprawdę duża kasa.
0: Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy. No jak pierwsza T, ostatnia T, cztery litery.
1: Proste,
0: to wy już wiecie, 7327. Tylko dobre odpowiedzi przysyłacie. Teraz wpada 1000 szans na dwa finały, w którym, uwaga, 10 tysięcy już dzisiaj i 10 tysięcy możliwe już w piątek.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 złotych, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
4: torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Pum, pum, girl.
1: Bardzo dobrze, że w pracy siedzicie na takich fotelach na kółkach, bo się łatwiej rusza biodrami przy tych numerach w RMF Max.
2: Wszystkie ploteczki, którymi żyje dzisiaj wasza firma, którymi żyje wasze rusztowanie, dajcie znać. Głosówki RMF Max są właśnie po to, żeby te najbardziej gorące ploteczki przekazać nam właśnie teraz.
1: U nas jest taka plotka, że dzisiaj panowie przyszli w panterkę.
2: No, ja byłem w panterkę, bo będę z wami szczery, mam w sobie dzikość śnieżnej pantery. Instagram RMF Max ujawni niebawem w tej sprawie zdjęcia. Póki co świetna nowość. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kasperczyk.

0: Róbcie głośny RMF Max, bo nie dość, że fajnie gramy, to jeszcze w pracy plotkujemy, ale tylko na wasze specjalne życzenie, bo ploteczka jest taka, że Mariusz to dzisiaj tej tekstowo nas informujecie na naszym Messengerze, że Mariusz nie przyszedł do pracy, bo podobno poszedł oddać krew, choć i tak wszyscy wiedzą, że to dlatego nie przyszedł, miał weekend taki, że przez 2 tygodnie krwi nie będzie mógł w ogóle oddawać.
1: Mariusz! Jakie gorące ploteczki krążą u was po pracy, po waszych korytarzach? Nagrajcie głosówkę w tym temacie na Instagramie albo na Messengerze i wyślijcie do RMF Max.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, 1 kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Co prawda chmur nad zachodnią i centralną Polską będzie coraz więcej i gdzieniegdzie może spaść deszcz, tak więc weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście, ale w większości kraju cieszymy się słońcem i jest ciepło, a to nastraja optymistycznie. Termometry w Opolu dobiły do 24 na plusie, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 20 stopni, a najzimniej dziś w Suwałkach, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 18 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to poniedziałkowe popołudnie powinno być bardzo dobre.

0: Świat właśnie tego potrzebuje. W poniedziałek, 10 minut przed 14.
1: TikTok będzie dziedziczny. Słuchajcie, jak dziadek już dostanie subika od świętego Piotra i pójdzie do nieba,
0: no,
1: to będzie można odziedziczyć jego TikToka. I generalnie nie będzie tak, że konto TikTokowe ci przepadnie, tylko TikTok już podjął decyzję, że na okoliczność zniknięcia właściciela będzie można komuś przekazać konto.
0: I przed zniknięciem zaznaczyć, kto będzie tym kontem zarządzał.
1: Tak, na przykład. I będzie można się dowiedzieć, co dziadek robił, jak miał 15 lat, nie? Na przykład. Może słuchał takich fajnych numerów, jak Deli Supreme z pozdrowieniem od MJ Deli. Jest nasza nowość w RMF.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
5: Minęła 14. Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam na Flash. Brakuje chętnych młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Dlaczego tak mało?
6: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
7: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów.
6: W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów.
5: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
5: W 24 placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego powstaną sale sensoryczne w żłobkach. To w ramach dofinansowania z programu Aktywny Maluch. Kasa pozwoli m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu.
8: W ramach dofinansowania zostaną zakupione pomoce do zajęć sensorycznych. Zostaną zakupione maty, trampoliny, różnego rodzaju piłki i inne przybory. Bardzo duże zapotrzebowanie. Na pewno jest to duża pomoc i ułatwienie w pracy z dziećmi i nie tylko z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale także w codziennych zajęciach edukacyjno-wychowawczych.
5: Mówiła Monika Cichacka, dyrektor publicznego żłobka samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Zmieniamy temat. Tylko do przyszłego poniedziałku macie czas, aby wziąć udział w drugiej rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na chętnych wciąż czekają wolne miejsca.
9: Podczas pierwszej rekrutacji wyczerpano limity m.in. na kierunku lekarskim, grafice czy nanotechnologii. Przyszli studenci mogą jednak jeszcze wybierać spośród 58 kierunków, na których wciąż są wolne miejsca. Wystarczy złożyć dokumenty przez internetowe konto studenta. Do tej pory największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. O jedno miejsce ubiegało się tam 40 osób. Listę dostępnych kierunków i szczegóły rekrutacji możecie sprawdzić na uz.zgora.pl.
5: A materiał przygotowała nasza reporterka Agnieszka Der. Kopciuchy, czyli stare, przestarzałe źródła ogrzewania, to nadal problem wielu miast, w tym także Płońska. I to mimo obowiązującej uchwały antysmogowej oraz realizowanych projektów, które dają mieszkańcom możliwość wymiany palenisk na nowe, ekologiczne.
10: Smog w naszym mieście w 90% wytwarzają stare kotły, którymi ogrzewamy nasze domy, a jest ich w Płońsku ponad 300.
5: Mówiła Alina Braulińska, ekodoradca w Urzędzie Miasta w Płońsku. A na koniec szybko przenosimy się do Chodzieży, gdzie w weekend sporo będzie się działo. Przed nami bieg Formoza Challenge. W evencie można wziąć udział indywidualnie lub drużynowo. Wydarzenie odbędzie się 13 września, a więcej informacji znajdziecie na stronie Mosiru w Chodzieży.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: 19 na plusie. To wartość, jakiej nie przekroczą słupki rtęci na Podlasiu, no i tam jest najchłodniej. W centralnych i zachodnich województwach termometry pokazują 21 kresek, a najcieplej dziś w Opolu 23 stopnie Celsjusza. W większości kraju cieszymy się ładną pogodą, ale na zachodzie w wielu rejonach na niebie wciąż rządzą chmury, no i gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na problemy z koncentracją, ani na senność.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: 4 po drugiej. Ważna wiadomość dla tych, którzy lubią zbierać punkty i po to, żeby mieć trochę taniej, szykują się zmiany w programie lojalnościowym.
4: No, wszystkie ważne rzeczy, które musicie wiedzieć, są tutaj w popołudniu RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

0: I zegary odmierzające czas do wyjścia z pracy przyspieszyły. 12 minut po 14. Tak wam fajnie gramy w RMF Max.
1: Do końca października, tylko do

0: końca października. Możemy zbierać żabsy.
1: O kurczę.
0: Tak, a potem jest 60 dni, żeby to, co sobie nazbieraliśmy, wykorzystać, bo od nowego roku żabsów nie będzie.
1: To ja się muszę spieszyć, bo jeśli chodzi o żabsy,
0: no,
1: to ja sobie zrobiłem te żapasy. Ważne wiadomości dla tych, którzy zbierają punkty, żeby mieć trochę taniej. Jesteśmy w tym samym klubie. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Tabenie.
1: Pięknie grasz.
0: To nie ja, to Marlon Hofstadt i słuchacze RMF Max na swoich klawiaturach komputerowych, wklepując wszystkie ważne cyferki w pracy o 14.20. Dobrze, że z nami jesteś.
1: Pada dzisiaj deszcz, urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Jednym zgłoszeniem wchodzisz do dwóch losowań i codziennie stoisz przed szansą na 10 tysięcy złotych. Tak się bawimy.
0: Jak się zastanawiasz, o kim Asia mówiła, że... Ty stoisz i możesz wygrać, to właśnie jesteś ty,
1: to
0: słuchaczko.
1: Tak,
0: ty, słuchaczu, www.rmfmax.pl. Tam właśnie teraz pojawiły się wyjątkowe, specjalne okazje i jeszcze więcej szans na 10 tysięcy złotych. Od dzisiaj pada urodzinowy deszcz nagród.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Romeo, Tobi Romeo, z miłości do muzyki, tak wam gramy w RMF Max, 2:30 i nowy trend w internecie, musicie o tym wiedzieć koniecznie.
1: Koniecznie.
0: Ludzie chwalą się teraz tym, co dają swojemu dziecku do szkolnej śniadaniówki.
1: A żeby było jasne, to nie jest taka zwykła śniadaniówka, to jest ostra rywalizacja o to, kto zrobi lepszy wkład, to wiecie, to muszą być jakieś mini gofry, pizzowe muffinki, warzywa w słupki, owoce w serduszka, nie ma łatwo.
0: I to wszystko do pudełeczka, dlatego moje dzieci nie dostają takie pudełka do szkoły. Dostają tylko kanapkę zawiniętą w folię aluminiową. Nie ma pudełka. Tatuś nie chce was wychować na pudełko żerców. Smacznego, kocham.

0: Gromi i Antonia w RMF Max. Zawsze dobrze, zwłaszcza w poniedziałek po południu. Lato sobie przypomni o nas. Już jutro zostanie jeszcze na środę, a co więcej w pogodzie sprawdzimy za moment.
1: Lato, aż w końcu odleci. W sensie odpadnie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki.

0: Marek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: tygodnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: 19 na plusie. To wartość, jakiej nie przekroczą słupki rtęci na Podlasiu. No i tam jest najchłodniej. W centralnych i zachodnich województwach termometry pokazują 21 kresek, a najcieplej dziś w Opolu 23 stopnie Celsjusza. W większości kraju cieszymy się ładną pogodą, ale na zachodzie w wielu rejonach na niebie wciąż rządzą chmury, no i gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na problemy z koncentracją, ani na senność.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

0: O, jak dużo nowości w nowym sezonie tu w RMF Max.
1: Na przykład codziennie szansa na 10 tysięcy złotych.
0: Tak, a dzisiaj za odebranie telefonu gwarantowany tysiak i na naszym www.rmfmax.pl wjeżdżają zawsze super okazje.
1: I robimy to dla was, bo razem jesteśmy RMF Max, wasz ulubiony pomnażator pieniędzy. Irek
0: i Asia.
1: I ja.
0: I Jakubek.
1: To pa, do jutra.
0: Asia Meus. Ciao.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.

0: Na zegarach 15, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Wszystko wskazuje na to, że tym razem proces, który odraczano już 10 razy, ruszy. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, kiedy w siedzibie komendy głównej policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, który generał dostał od ukraińskich służb. Został oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej, a także o nieumyślne prowadzenie zagrożenia dla życia pracowników Komendy Głównej Policji.
1: To jest RMF Max.
0: Po niedawnym wdrożeniu do ruchu dwóch nowoczesnych autobusów elektrycznych Krosno sfinalizowało umowę na zakup kolejnych 8 nowych pojazdów zeroemisyjnych. Inwestycja o wartości kilkunastu milionów złotych jest realizowana w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. W RMF Max zachęcamy Was do spoglądania w niebo. Co zobaczymy we wrześniu? O to w Płońskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym pytał nasz reporter Kamil Buternicki.
2: Jeśli chodzi o niebo we wrześniu, to oczywiście taką najciekawszą jego atrakcją będzie Saturn. Saturn jest w tej chwili w okolicach swojej opozycji, to oznacza, że jest jego tarcza szczególnie duża, dobrze widoczna i mamy szanse troszkę większe na to, żeby zobaczyć na tej tarczy jakieś drobne szczegóły.
0: Mówił Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku. Początek roku szkolnego oznacza dla rodziców sporo dodatkowych wydatków. Z pomocą może przyjść świadczenie Dobry Start, czyli popularne 300+. Pieniądze można wydać m.in. na zeszyty, przybory szkolne, podręczniki czy sprzęt potrzebny dziecku do nauki. Co ważne, rodzice nie muszą już wychodzić z domu, żeby złożyć wniosek. Jak można najprościej to zrobić?
3: Można go składać wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić podane dane, szczególnie PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego, ponieważ świadczenie wypłacane jest wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.
0: Mówiła Monika Kiełczyńska, rzeczniczka prasowa łódzkiego ZUS-u. Las do góry nogami. To ogólnopolskie wydarzenie, podczas którego można bliżej przyjrzeć się życiu nietoperzy. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Nadleśnictwo Kaczory zaplanowało spotkanie, które odbędzie się 11 września o godzinie 18. Podczas spotkania będziemy mogli poznać gatunki nietoperzy, usłyszymy o tych najmniejszych i tych największych, poznamy ich rodziny, sposób komunikacji oraz źródła pokarmu. Dowiemy się również, czy należy się ich bać.
0: Powiedziała RMF Max Martyna Czapla z Nadleśnictwa Kaczory. Na koniec spaceru przewidziane jest ognisko.

0: To popołudniowy flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam, a zaczynamy od tenisa. Na kort w Nowym Jorku znowu wyjdzie dziś Iga Świątek. Polka zagra o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open z Chinką Chiu Zheng,
1: którą wygrała do tej pory 7 spotkań, a przegrała tylko raz. Nasza tenisistka, która na US Open nie przegrała jeszcze seta, jest zdecydowaną faworytką tego meczu. W ćwierćfinale US Open jest już liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka, która wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-4, 6-3.
0: Mówił Wojciech Marczyk, a mecz powinien rozpocząć się o 17.30. Dziś dwa ostatnie spotkania 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18.00 Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. W drugim dzisiejszym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Poniedziałkowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o

No dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry po godzinie 15. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Dzisiaj w składzie okrojonym o połowę. Justyna Borycka z wami do godziny 18. Ale spokojnie, poradzimy sobie w ekipie RMF Max. No to od razu pytanie, moi drodzy. Pytanie do was. Kto jest waszą ulubioną osobą w pracy? Tak jak dla mnie Michał Siwek, którego dzisiaj nie ma. I co lubicie z tą osobą robić? Dajcie znać. Głosówki zbieram na Messengerze albo Instagramie RMF Max i chętnie nagrodzę gadżetami.

0: No i pięknie to gra. Another You Talk to You w RMF Max. To jest kanał nadawczy i o tej porze już sporo głosówek do mnie wpadło na Messengerze a propos waszej ulubionej osoby w robocie. I to jest rzecz wspaniała. Posłuchajcie tego.
1: Mimo, że pracuję w firmie 30-osobowej, tak naprawdę jestem sam, bo jestem spedytorem w firmie transportowej, jestem sam, zarządzam wszystkimi kierowcami, więc tak naprawdę ulubioną moją osobą w pracy jestem ja i bez siebie nie wyobrażam sobie mojej pracy. Pozdro.
0: No i pięknie, słuchajcie, to tutaj w takim razie no tylko jeden
2: ze snogadżetów. Moją ulubioną osobą w pracy jest Ewcia, uwielbiam mieć z nią zmiany, bo uwielbiamy razem ściemniać, a zawsze gdy ściemniamy, to robota idzie na maksa. Pozdrawiamy serdecznie, właśnie w pracy.
0: No i o to chodzi. Tutaj podwójny zestaw gadżetów RMF Max dla ciebie i dla twojej pracowej bestii. Czekam jeszcze na zgłoszenia na Messengerze.

0: Poniedziałkowe popołudnie nie takie straszne jak Kygo leci w głośnikach Take Me Back za nami w RMF Max, ale ja przyznam, że trochę jestem w strachu, trochę też upocona pod skrzydłem i to bardziej niż po weekendzie w Tatrach, bo słuchajcie, dzisiaj ruszamy z nową zabawą. Urodzinowy deszcz nagród, 10 tysięcy złotych nawet w dzisiejszym finale jest do zgarnięcia, ale no ta informacja jest naprawdę mocna. Za samo odebranie telefonu dziś możesz wygrać 1000 złotych. A ja jeszcze teraz mnożę twoje szanse, żeby łatwiej wybrać twój numer telefonu. 550 razy mnożę twoje zgłoszenie, jeśli wyślesz je teraz z hasłem Max SMS-em pod 7327 za 3,69. No, to wiemy co robić. Gramy i lecimy. Urodzinowy deszcz nagród rusza właśnie dzisiaj. Nawet 10 tysięcy złotych w finale, a za samo odebranie tysiak. Max na 7327.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
5: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy,
10: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment.
11: Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: proszę, jaki przyjemny duecik. Daria Zawiałow i Taco Hemingway to Supro w RMF Max. O duetach też dzisiaj mowa, ponieważ ja w kanale nadawczym sama, wyjątkowo bez Michała Siwka, ale każdy ma w swojej pracy swoje ulubione osoby. Jaka jest wasza work bestie?
1: Moją ulubioną osobą w pracy jest pan ochroniarz. Dlaczego? Bo to właśnie on mówi mi do widzenia, kiedy z niej wychodzę.
0: No to ma to sens. To jest jednak ten miły uśmiech na papa, chociaż wiesz, że jeszcze tam wrócisz.
2: Moja ulubiona koleżanka z pracy zawsze przychodzi na czas, zawsze mnie cieszy, gdy ją widzę i zawsze razem możemy poszaleć. Nazywa się wypłata.
3: Siema, tu Buła. Moją najlepszą osobą w pracy jest Czarna.
4: Siema, tu Czarna. Moją najlepszą osobą w pracy jest Buła.
3: Pozdrawiamy Centrum Franczefala w Lęborku.
0: Również pozdrawiamy.

0: Jakby wam się zdarzyło dzisiaj w drodze z pracy tak za bardzo przyspieszyć, to sorry papi, można wykrzyczeć się przez okno i po prostu jechać dalej. Za chwilę będzie najświeższa prognoza pogody w RMF Max. Podobno jutro upały, więc uważajcie na siebie, no i bawcie się dobrze w drodze z pracy. RMF Max.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Państwu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Sająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

Poniedziałkowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o Wielkopolsce, części Kujaw i Śląska, no i tam gdzieniegdzie może jeszcze spaść deszcz. Słupki rtęci w Opolu oscylują w okolicy 23 kreski i tam jest najcieplej. Na Lubelszczyźnie i w centrum termometry pokazują 20-21 stopni, a najchłodniej w Suwałkach, tam 18 na plusie. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc tego popołudnia nikt nie powinien narzekać na samopoczucie.

0: Czasem byłoby fajnie, żeby świat się zatrzymał, ale na pewno nie w poniedziałek. Kto jeszcze w pracy, to na pewno warto miłe słowo powiedzieć dla osób, z którymi pracujecie.
1: Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić moje przyjaciółki z pracy, Żanetkę i Nikolę, i życzę wszystkim miłego dnia.
0: No to ja też życzę miłego dnia i słyszymy się po 16:00. Zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. I wszystkie sery żółte w plastik.

0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Minęła 16, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Jak na razie nie widać szans na obniżkę cen paliw w Polsce, przyznaje dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. W budżecie nie ma środków na państwową interwencję w tej sprawie.
2: Nie mamy po prostu na to w budżecie środków. Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do tego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami. I dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest, no delikatnie mówiąc, mało prawdopodobna.
1: Podkreślił dr Jakub Bogucki.
3: To jest RMF Max.
1: Ponad 1 000 000 złotych będzie kosztować inwestycja w kolonii Zawada, która ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Gmina Tomaszów podpisała umowę w sprawie jej realizacji. A czego dokładnie dotyczy?
4: Istniejący w miejscowości budynek zostanie przystosowany i wyposażony tak, aby mógł pełnić funkcję magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ma służyć do odpowiedniego zabezpieczenia niezbędnych zasobów i sprawniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz podczas działań związanych z ochroną ludności. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1 000 000 złotych. Gmina otrzymała na ten cel 850 tysięcy dofinansowania, a pozostałą część kosztów pokryje z własnego budżetu.
1: Wyjaśniał Łukasz Kowalczyk. A teraz szybko przenosimy się do Słupska, gdzie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim. Swoje pomysły i projekty możecie zgłaszać mailowo przez formularz na stronie słupskkonsultacje.jst.pl albo bezpośrednio w ratuszu. Macie na to czas do 21 września. Blisko 500 autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek skontrolowali w wakacje inspektorzy z Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Stan autokarów był na ogół zadowalający.
5: Przez cały okres wakacji, od pierwszego weekendu, gdzie mieliśmy zmasowane działania na głównych drogach naszego województwa, również gdzie wykorzystywaliśmy sprzęt diagnostyczny, to w tym roku, w tym wakacyjnym okresie, inspektorzy skontrolowali 465 autobusów, głównie przewożących dzieci i młodzież. Mówię głównie, bo fokusowaliśmy się na wszystkich autobusach, które były możliwe do zatrzymania. Powiem dla porównania, 465 to tylko w naszym województwie, a w całym kraju niespełna 3200, więc ten odsetek jest dość duży.
1: Mówił naczelnik Wydziału Inspekcji w ITD Krzysztof Nowak. Julek złapał wiatr w żagle. Koszaliński statek zakończył kursowanie z Jamna do Mielna. Z przepraw skorzystało ponad 40 tysięcy osób i to znacznie lepszy wynik niż przed rokiem.
6: To bardzo dobry sygnał i powód do zadowolenia dla MZK. Wzrost zainteresowania pokazuje, że mieszkańcy i turyści chętnie wybierają rejsy Julkiem jako ciekawą alternatywę dla tradycyjnych środków transportu.
1: Mówiła rzeczniczka koszalińskiego ratusza Anna Makarewicz.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jeszcze przez jakiś czas nad większością Polski nacieszymy się słońcem, ale w kolejnych godzinach chmury zakryją niebo nad centralnymi i wschodnimi województwami, a także na południu, no i gdzieniegdzie spodziewamy się opadów. Przynajmniej takie są prognozy. Warunki biometeo są sprzyjające, a słupki rtęci już zaczęły spadać. Wieczorem na południowym zachodzie spodziewamy się 19 na plusie, trochę chłodniej będzie na wybrzeżu, a najniższa wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu, to 15 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Od świtu do świtu.
4: I po 16 też. Hity na maksa w RMF Max. Justyna Borycka po tej stronie. Witajcie ponownie. No to czas się pochwalić. Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To jest jej czas. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. No i to jest też wasz moment, żeby pochwalić się tym, co się dzisiaj udało.
1: Siema RMF Max, udało mi się dzisiaj przyjść punktualnie do pracy i co więcej, nawet jeszcze kupić kawę przed, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w szczególności mojego pracodawcę.
0: No i to jest rzecz, która zasługuje na gromkie wii, więc jeśli jest jeszcze coś, czym chcielibyście się pochwalić, dajcie znać na Messengerze RMF Max głosówką. RMF Max.

Weekend, chodził mi ten numer po głowie. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. To jest energia, której teraz potrzebujemy, moi drodzy, i o to chodzi. Tak trzeba żyć, tak trzeba grać o tej porze w RMF Max. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, za chwilę dzwonimy z ważną sprawą, bo dzisiaj urodzinowy deszcz nagród startuje. No i to jest moment, żeby wejść do gry i jeszcze sprawdzić, co się tutaj może wydarzyć. Szczegóły na rmfmax.pl. Startujemy już za moment, więc bądźcie z RMF Max. O, a co się tutaj dzieje? No słuchajcie, tak to gra w RMF Max.

O! I o to chodziło właśnie, słuchajcie. Kanał nadawczy dzisiaj w samotności, właśnie w takim klimacie, że czasem rzeczy wymykają się spod kontroli. Wybaczcie, kochani, ale wrócimy do normy, no. Poniedziałki w pracy takie są.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękny to jest poniedziałek, bo to pierwszy poniedziałek z zabawą urodzinowy Deszcz Nagród. RMF Max we wrześniu ma urodziny i jak co roku w sumie to my dzielimy się prezentami razem z wami. 30 koszy prezentowych dzisiaj tutaj ze mną jest i w jednym z nich nawet 10 tysięcy złotych. Ale pora wybrać numer telefonu, żeby zobaczyć, do kogo się dodzwonimy. No i kto za samo odebranie już tysiaka zgarnie. Wybieram numer i co? I czekamy 6 sygnałów jak zwykle. Jest numer 1. Trochę się stresuję, nie powiem. 1000 złotych za odebranie. Czy to się wydarzy? Już 4 sygnały. No nie. No nie. Ostatnia szansa. Wstrzymałam oddech. Ale niestety...
2: Użytkownik, do
1: nie,
2: którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Nie tak miał wyglądać ten poniedziałek, ale kochani, no to oznacza tylko tyle, że jutro za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród już 2000 zł na was czeka. To naprawdę trzeba mieć ten telefon przy sobie, blisko, cały czas, przez cały dzień, ale najlepiej po południu, właśnie wtedy, kiedy dzwonimy w zabawie. No i cały czas 10 tysięcy złotych w koszach schowane razem z innymi nagrodami, między innymi PS5, projektor do filmów, hulajnoga elektryczna też czekają na was, więc no nic, tylko się zgłosić. A no i jeszcze jedna ważna sprawa. Każde zgłoszenie to udział w dwóch losowaniach. Tak jak w dzisiejszym finale, ale też w finale tygodnia w piątek, więc już naprawdę nie ma na co czekać. Max na 7327. Zgłoś się, a potem miej telefon przy sobie.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. Zbliżamy się do za 25. To już będzie moment, żeby wyjść z pracy. Za chwilę my jeszcze sprawdzimy, co się szykuje w pogodzie, a okazuje się, że lato ma wrócić. Przynajmniej na parę dni. Zostańcie z RMF Max.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: Jeszcze przez jakiś czas nad większością Polski nacieszymy się słońcem, ale w kolejnych godzinach chmury zakryją niebo nad centralnymi i wschodnimi województwami, a także na południu, no i gdzieniegdzie spodziewamy się opadów. Przynajmniej takie są prognozy. Warunki biometeo są sprzyjające, a słupki rtęci już zaczęły spadać. Wieczorem na południowym zachodzie spodziewamy się 19 na plusie, trochę chłodniej będzie na wybrzeżu, a najniższa wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu, to 15 stopni Celsjusza.

0: Na takie bailando każdy dziś zasługuje w RMF Max. Enrique Iglesias i Sean Paul oczywiście za nami, a ja cały czas sprawdzam, co u was słychać.
1: A ja dziś nieoczekiwanie dostałem podwyżkę.
0: No i pięknie, to zasługuje na gromkie Wii!
2: Witam was serdecznie! Udało mi się dzisiaj nic nie zepsuć w pracy. Pozdrawiam!
0: No, chciałabym powiedzieć to samo, ale niestety nie mogę. Słyszymy się po piątej!
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Sami wiecie, jak to u nas się spodziewać po poranku w RMF Max.
5: A siema wariacie, co tam na czacie?
6: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
7: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
8: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max, minęła 17, czyli czas na flash. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Prime Time to jedna z głośniejszych premier 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To oparta na faktach historia charyzmatycznego reportera, który chcąc zmienić oblicze telewizji, przenika do świata przestępczego. W roli głównej Robert Pattinson.
3: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
4: Jest coś w samym Chrisie Hansenie, co sprawia, że jego postać jest tak wyjątkowa, że nie sposób jej nie naśladować. Więc wszyscy czterej, ja i twórcy, siedzimy przy stole, naśladując go i tworząc własną imitację.
2: O swojej postaci aktor powiedział na konferencji prasowej.
1: To jest RMF Max.
2: Ponad 61 milionów złotych trafi do Gdańska, Jastarni, Władysławowa oraz Pucka. Dzięki temu wyremontowane oraz rozbudowane zostaną przystani jachtowe. Żeglarze zyskają ponad kilkaset nowych miejsc do cumowania.
5: Ma nam dać taką zupełnie nową wartość, dla Pucka niezwykle ważną. Po 3 latach funkcjonowania Mariny Puckiej widzimy, jak to było potrzebne. W sezonie mamy 100% obłożenie, ale też nie tylko jest to miejsce ważne dla żeglarzy. To jest miejsce ważne dla mieszkańców, dla naszych gości. Mieszkańcy pokochali spacery po marinie, spoglądanie na farę pucką i na ląd ze strony wody. Ci, którzy nie pływają, bo przecież nie każdy jest żeglarzem.
2: Powiedziała RMF Max Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. Rozpoczyna się drugi tydzień nauki w szkołach, a wraz z nim trwają działania krośnieńskich policjantów ruchu drogowego pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Akcja potrwa do 30 września.
6: W ramach działań Bezpieczna droga do szkoły funkcjonariusze pojawią się w pobliżu placówek oświatowych, gdzie będziemy dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas największego natężenia ruchu. Będziemy prowadzić również kontrolę kierowców, obserwować przejścia dla pieszych oraz uczniom przypominać o zasadach bezpiecznego poruszania się pojazdami.
2: Mówiła Sara Bania-Nowak, rzeczniczka krośnieńskiej policji. Warszawskie targowiska nie marnują. Po wakacyjnej przerwie projekt wrócił na stołeczne bazarki. Wspólne ekogotowanie odbyło się w weekend przy placu Szembeka. A już teraz więcej na ten temat powie Przemek Mzyk.
7: Mieszkańcy ponownie mogą wziąć udział w bezpłatnych pokazach kulinarnych, quizach edukacyjnych i warsztatach. Idea akcji jest bardzo prosta.
8: Na koniec dnia wolontariusze odbierają od kupców warzywa i owoce, które się nie nadają już do sprzedaży, które nie są wizualne, atrakcyjnie po prostu.
7: Mówią koordynatorki akcji Anna oraz Sylwia.
9: Jak zupka?
10: Bardzo rozgrzewająca.
11: Dzisiaj gotowana jest zupa, zebraliśmy marchewki, cebulę, por, kalafiory, więc zrobiliśmy zupę kalafiorową.
7: W hali Marymąckiej akcja odbędzie się w najbliższą sobotę, a tydzień później, 19 września, wspólne gotowanie zaplanowano na targowisku przy Gierdzijewskiego w Ursusie.
2: Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga zapisów.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Chmury będą przesuwać się na wschód i jeszcze dziś gdzieniegdzie w centrum i na południu może spaść deszcz, ale za to rozpogodzi się w zachodnich województwach. Przynajmniej takie są prognozy, a to dobra wiadomość dla miłośników obserwacji gwiazd. Wieczorową porą wciąż najcieplej będzie w Opolu, 20 stopni Celsjusza, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej w Suwałkach. Tam słupki rtęci nie przekroczą 15 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, a nasze samopoczucie powinno być bardzo dobre.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Hity na maksa.
12: No i co, kochani, tak chyba powolutku, bardzo powolutku, ale jednak odnajdujemy się jakoś w tej wrześniowej rzeczywistości po wakacjach. Oby tak dalej. Ta lepsza część poniedziałku właśnie się zaczyna. Cześć po 17. Tutaj wciąż kanał nadawczy w RMF Max i same bęgery w głośnikach. Dove Dogs i How Does It Feel Teraz, a potem Katy Perry.

No dobra, nie wstydźcie się. Przecież wiem, że każdy ma w sobie tę małą nastolatkę, która czasem potrzebuje być zaopiekowana. Katy Perry, Teenage Dream w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy dzisiaj w jednoosobowym składzie. No i w związku z tym ekipo RMF Max potrzebuje was. Dajcie znać na Messengerze. Czy są jakieś takie rzeczy w pracy, ale może też nie w pracy, które już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. No dla mnie to jest obsługiwanie się niektórymi guzikami tutaj w tym radiu.

Szczególnie właśnie, kiedy zostaję sama. W związku z czym przyda mi się trochę wsparcie, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to wygląda u was. Jesteśmy w kontakcie na Messengerze RMF Max, na Instagramie. Tutaj ślicie głosówki. Co jest takiego, co już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. A ja was zostawiam na moment z Liwką i jej świetnym nowym numerem. Poza tobą nic.

0: Bardzo przyjemne towarzystwo o tej porze w powrotach z pracy i w różnych innych miejscach. David Guetta, Alok i Stick Figure za nami w RMF Max. A ja pytam, co już dawno powinniście wiedzieć, a nadal nie wiecie?
1: Od 20 lat mam prawo jazdy, a dalej nie wiem, gdzie się wlewa płyn do wycieraczek.

Już wiem. To jest ta rozmyta gitara. To jest właśnie to brzmienie lata w tym numerze. Gypsy Go i For Money to ostatni dzień lata w RMF Max, chociaż oficjalnie do tego ostatniego dnia lata to jeszcze nam trochę zostało, bo 23 września, z tego co pamiętam, start jesieni, ale to jest jeszcze czas, szczególnie, że nadchodzą ciepłe dni, żeby przypadkiem spotkać starych znajomych na mieście. I jeśli to się wydarzy i jeśli kiedykolwiek w takiej rozmowie usłyszycie "zgadamy się", to pora zapomnieć o tym, co się wydarzyło i po prostu iść dalej, cieszyć się życiem.

0: Andy Dusty, Zucker w RMF Max. Ważne wiadomości, bo dzisiaj na A1 w okolicach Kutna zwężenie i remont, tam max 80 km na godzinę i tak przez cały ten tydzień, więc jak ruszacie nad morze, to trzeba uważać. A my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie w RMF Max, więc zostańcie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

Chmury będą przesuwać się na wschód i jeszcze dziś gdzieniegdzie w centrum i na południu może spaść deszcz, ale za to rozpogodzi się w zachodnich województwach. Przynajmniej takie są prognozy, a to dobra wiadomość dla miłośników obserwacji gwiazd. Wieczorową porą wciąż najcieplej będzie w Opolu, 20 stopni Celsjusza, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej w Suwałkach. Tam słupki rtęci nie przekroczą 15 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, a nasze samopoczucie powinno być bardzo dobre.

0: od dawna to wiem.
1: Może to i jest dobry moment na wyznania o tej porze. Za 5 minut będzie 6. Kanał Nadawczy na dzisiaj się kończy. Justyna Borycka, wielkie dzięki za dziś. Jutro wracamy w pełnym składzie razem z Michałem Siwkiem. No a tymczasem zostańcie, bo tutaj za chwilę graba i dużo dobrej muzy w RMF Max. Pa, pa!
2: Reklama.
3: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour! Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam. Ponad 270 pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie zostanie wyposażonych w defibrylatory AED. Miasto ogłosiło już przetarg na dostarczenie i montaż urządzeń ratujących życie. To założenia zwycięskiego projektu szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Łącznie miasto ma kupić 274 urządzenia, które trafią do 205 autobusów oraz 69 tramwajów.
2: Dzisiaj jesteśmy w momencie, że mamy ogłoszony przetarg. Do końca tego miesiąca będziemy zbierać oferty i tak naprawdę do końca tego roku te urządzenia właśnie zostaną zamontowane w transporcie publicznym na terenie naszego miasta. Dzisiaj mamy 77 urządzeń ogólnodostępnych, gdzie mogą nasi mieszkańcy korzystać z AED, więc można powiedzieć wprost, że zwiększymy dostępność tego typu urządzeń o prawie 350%.
1: Mówił wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Jak już Was informowaliśmy, od nowego roku szkolnego w podstawówkach obowiązuje, poza małymi wyjątkami, zakaz używania komórek. A co ze szkołami średnimi? To w Ciechanowie sprawdził nasz reporter.
3: Zakazu korzystania z telefonów w szkołach średnich oczywiście nie ma, co nie oznacza, że taki zakaz nie mógłby zostać wprowadzony przez dyrekcję danej placówki. W powiecie ciechanowskim nikt takiego wariantu nie rozważa.
4: Na dzień dzisiejszy żaden z dyrektorów ani rady pedagogiczne nie wdrożyły działań mających na celu zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Mówi Aneta Głuszniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. Jak słyszeliśmy, zakazu nie ma, ale od czasu do czasu pojawiają się młodzieżowe inicjatywy, by czas spędzony przed telefonem spożytkować w lepszy sposób.
1: Tyle Kamil Puternicki. Hotelowy boom w Poznaniu. Od kilku lat zainteresowanie turystów tym miastem rośnie, a w te wakacje hotelowych gości było bardzo dużo.
5: Obłożenie hoteli przekroczyło 80%, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo jeszcze kilka lat temu dopiero przekraczało po raz pierwszy 60%. A wiąże się to z tym, że Poznań stał się modnym miejscem dla turystów krajowych, zagranicznych. Poznań został niejako odkryty na nowo i z jednej strony dlatego, że jest po prostu ładnym miastem, szczególnie po remontach. Nie jest miastem zatłoczonym i wciąż oferuje bardzo dobrą relację ceny do jakości.
1: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. A na koniec zaglądamy do repertuaru Włocławskiego Teatru. 18 września zostanie zaprezentowany spektakl Wielebni. Na deskach impresaryjnego zaprezentuje się niezawodna załoga Teatru Ludzi Upartych.
6: Po raz kolejny będziemy mieli ogromną przyjemność zaprezentowania na deskach teatru tego spektaklu. Myślę, że spektakl ponadczasowy z takim mrożkowskim podejściem do tematu, do świata, do otaczającej nas rzeczywistości.
1: Mówiła Monika Budzeniusz z Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i na Kujawach czy w Łódzkiem jeszcze przez jakiś czas może popadać, ale wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Lubelszczyzny. Jutro we wszystkich województwach przydadzą się ciemne okulary, za to o parasolach nie powinni zapominać mieszkańcy Pomorza Zachodniego, gdzie po południu ma popadać. Najcieplej będzie we Wrocławiu i w Opolu, 30 na plusie, a najzimniej na północy kraju. W maksie słupki rtęci dojadą do 23 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Jeszcze o tej porze po 18 możemy mówić sobie cześć, bo później to już będzie dobry wieczór, coraz krótsze te dni. No ale jeszcze mamy trochę tego słońca. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie słońca sporo także w głośniku. No teraz słońce, plaża, wspomnienie ostatnich wakacji, topik, Becky G i Sorry Papi.

Jak słychać tutaj w niezapomnianym paparazzi, Lady Gaga potrafi śpiewać tak, wiecie, melodyjnie, a nie tak tylko, wiecie, głośno jak czarownica, chociaż w tym to też jest dobra. To były wspomnienia Listy Hobbent, no to teraz coś nowego z poczekalni. Nowe wydanie od godziny 20 na wasze głosy pod rmfmax.pl. Czeka też ten trans tatuś. No czasami też miksuje trensy. Marlon Hofstadt i jego rozpędzone I Like.

0: Dobrze to leci, nieźle to zremiksował Silva Bumpa i jego On Tonight. Silva to DJ z Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy im się tam powiększy, czy pomniejszy, bo przecież mapa, jaką znamy, przychodzi do historii. Trzeba będzie wszystko wymienić, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała zmianę mapy świata. Przede wszystkim na globusie Afryka będzie o wiele większa. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w naszym polskim przypadku. Czy będziemy więksi, czy mniejsi? No będziemy oglądać te mapy. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Sean Paul i nasz polski Sibul.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: I po reklamie.
9: Zuśka.
10: Hey, it's Shakira.
11: Hey, it's Somber.
9: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF

Soko, nasza nowość, Tobi Romeo w RMF Max. Będzie latane także koncertowo. Mam dla was bilety na kolejną imprezę już w sobotę w strefie 57 Przytkowice koło Krakowa. Kto chce wygrać u Graby podwójną wejściówkę, a na żywo w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i to nie wszyscy. Mój numer SMS-y to 3001 albo Messenger RMF Max. No to napisz mi, kogo chcesz zabrać i dlaczego. Koszt jak zwykły SMS 3001. Kto chce podwójną wejściówkę do strefy 57 na najbliższą sobotę 3001, a u nas też polskie akcenty, modelki i włodarski teraz każdy twój ruch.

0: jego ciało nie jest gotowe, Somber tak śpiewa, może nie jest gotowe na te wszystkie grzyby, które już rosną, rosną, popadało ostatnio, ma być więcej. No chyba jeszcze nie było rekordów, sprawdzałem, słuchajcie, na Facebooku, na Instagramie jeszcze nikt się nie chwalił takim grzybem, ale spoko, spoko, dajcie czas wujasowi, na pewno coś tam znajdzie. A co ja znalazłem dla was? Za chwilę Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. A czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i na Kujawach czy w Łódzkiem jeszcze przez jakiś czas może popadać, ale wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Lubelszczyzny. Jutro we wszystkich województwach przydadzą się ciemne okulary, za to o parasolach nie powinni zapominać mieszkańcy Pomorza Zachodniego, gdzie po południu ma popadać. Najcieplej będzie we Wrocławiu i w Opolu, 30 na plusie, a najzimniej na północy kraju. W maksie słupki rtęci dojadą do 23 kreski.

0: Kuje, no bo przecież bez Bena Afflecka szczęśliwa Jennifer teraz na wolności. Tutaj dla Aloka, no to potęczone Everything is Fine. Zostańcie z RMF Max po 19:00 Temper City. Wrócimy też trochę do klasyki od ATB. Pamiętacie Ecstasy? No i będę miał do was bilety na fajne koncerty w sobotę w strefie 57. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: To jest RMF Max, no i pora na Tour de Club, w którym lecimy sobie po Polsce w poszukiwaniu najciekawszych klubowych i nie tylko klubowych opcji na ten weekend. No jedną z takich najgorętszych opcji jest stolica i 16 urodziny klubu Explosion, legendarnego klubu w Warszawie. No to będzie takie Sweet 16, ale z deszczem konfetti, ze światłem, z potężnym nagłośnieniem, no i z gośćmi specjalnymi. Wystąpi m.in. Jaden Boysen jako gość specjalny, niemiecki DJ, niemiecki producent, który na co dzień tworzy w Kalifornii, coraz więcej znaczy w klubowym świadku. A jeżeli chodzi o tutaj reprezentantów naszej sceny tanecznej, to wystąpi Defis. Start o 21:00, nie zabraknie różnych urodzinowych niespodzianek, a z Warszawy przenosimy się do Katowic, do klubu Koton. Tutaj licealiści będą mieć swój wieczór w najbliższy piątek. Wielka integracja śląskich liceów z różnymi atrakcjami ułatwiającymi integrację. Start o 21:00.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Trwa nabór do 5. kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Posłuchajcie o szczegółach.
1: Warunki, jakie trzeba spełnić, to wiek od 15 do 19 lat, zamieszkanie na terenie naszego województwa i otrzymanie rekomendacji, na przykład z Młodzieżowej Rady Gminy czy Samorządu Uczniowskiego.
0: A czym zajmują się młodzi radni?
1: Spotykają się podczas sesji, a tam dyskutują o sprawach dotyczących młodych mieszkańców. Mogą wydawać opinie, zgłaszać wnioski oraz proponować rozwiązania, które następnie trafią do Sejmiku Województwa Pomorskiego i Zarządu naszego województwa. Uwaga, ważna data, możecie zgłaszać się do 15 września.
0: O czym informowała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. A teraz szybko zaglądamy do Opola. Kłódki zakochanych znikną z mostu Groszowego. Pary, które zawiesiły je na tak zwanym zielonym mostku, mają jeszcze tydzień na ich zdjęcie. Jeżeli tego nie zrobią do 14 września, pójdzie w ruch szlifierka.
2: Zainteresowane osoby, które zawieszały tam swoje kłódki, mają czas do 14 września, aby te pamiątkowe kłódki właśnie z przeprawy zabrać. Jaki jest powód takich działań? No taki, że kłódki niszczą powłokę antykorozyjną i dodatkowo dociążają obiekt, a przypomnijmy, że most Groszowy wpisany jest do rejestru zabytków.
0: Mówił Mariusz Chałupnik z MZD w Opolu. Przed nami warszawskie święto rowerowe. Wydarzenie odbędzie się już w niedzielę i przygotowano wiele ciekawych atrakcji.
3: Przewidujemy wiele różnych atrakcji, zarówno animacje z klaunem Frankiem, takim rowerowym klaunem, rowerowym takim śmiesznym animatorem dla dzieciaków. Przewidujemy wyścig rowerów cargo. Chcemy zorganizować i już jesteśmy właściwie na finiszu przygotowania takiego egzaminu holenderskiego. Czegoś, co można by nazwać egzaminem na kartę rowerową, tyle tylko, że karta rowerowa jest to niestety relikt zamierzchłych czasów. I w tym momencie na świecie istnieją tylko dwa państwa, w którym trzeba mieć licencję na jeździe na rowerze. Jednym z nich jest Polska, a drugim jest Korea Północna.
0: Powiedział RMF Max Marek Smyk z Polskiej Federacji Rowerowej. No cóż, nie udało się przełamać złej passy. Raków Częstochowa wraca z Poznania bez punktów, a po porażce z Lechem 0-1 częstochowianie nadal zamykają ligową tabelę. A jak mecz ocenia szkoleniowiec medalików Dawid Szulczek? Posłuchajcie.
4: Myślę, że ta pierwsza połowa miała swoje plusy. Lech był trochę lepszą drużyną, natomiast nie było aż takich klarownych sytuacji jak w drugiej. Chciałem dodać trochę energii swojej drużynie i może też miało to znaczenie. Trochę zmieniliśmy strukturę. Zaczęliśmy mecz w ustawieniu 5-3-2 i tak naprawdę tylko dośrodkowania z dalszej odległości sprawiały, że piłka znajdowała się w naszym polu karnym, ewentualnie podania Gurgula, takie wszywające, ale generalnie mieliśmy kontrolę, potrafiliśmy utrzymać piłkę do fazy przejściowej. W drugiej połowie nam trochę tego zabrakło.
0: Powiedział RMF Max Dawid Szulczek, szkoleniowiec medalików.

0: RMF Max.
1: Jutro będzie bardzo ciepło, a to dobra wiadomość dla osób, które kochają słońce i wysoką temperaturę. We wtorkowy poranek w całej Polsce będzie pogodnie, a słupki rtęci będą oscylować wysoko powyżej zera. Najcieplej będzie w Opolu i we Wrocławiu, nawet 30 na plusie, a najzimniej na wybrzeżu. W maksie spodziewamy się 23 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie powinno być bardzo dobre.
2: W tej chwili Max nadaje hit.
3: Co ja patrzę? 250 dzień roku dzisiaj oficjalnie. No ale byłem dzisiaj na zakupach, nie widziałem jeszcze świątecznych promocji ani czekoladowych Mikołajów. Jeszcze nie ma, chyba że u was już są. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz numer, którego mamy przyjemność słuchać w dwóch wersjach ostatnio, bo była przecież rozpędzona wersja Lumixa, ale tutaj taka viralowa od ekipy Temper City, Self Aware. Za chwilę.

Ten numer zagrałbym wam na koniec świata. No taki tutaj panuje trochę klimat, ale jeszcze nie ogłaszają, nie. Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne, rozpędzone fejty. Ciekawe, gdzie skończył tydzień na liście Hot Bands. Od 20 nowe notowanie, za kilka minut przypomnę wam, jak się wkręcić na kolejną imprezę, na koncerty na żywo, w najbliższą sobotę w strefie 57, a u mnie Dawid Podsiadło wieczorowo. No wiecie, jeszcze kilka tygodni temu to wieczór zaczynał się później, a teraz to dobry wieczór, już mówimy sobie chyba tak powoli po 19, prawda?

Pala wróci do Polski w przyszłym roku. Tutaj jego Dracula, no tak akurat takie klimaty to na Halloween, ale zanim się doczekamy, to poskaczemy w najbliższą sobotę. RMF Max zaprasza was do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa. W sobotę na żywo Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska. Jeszcze kilka fajnych gwiazd. Kto chce tam być, pisze na 3001, to numer SMS albo Messenger RMF Max. Kogo chcesz zabrać i dlaczego w najbliższą sobotę? Jakie macie plany? Dajcie znać. Koszt jak zwykły SMS 3001. Czekam na was, rozdam podwójną wyjściówkę z przyjemnością, mam w głośniku za kilka chwil. Imani, no i Swedish House Mafia, rewelacyjne Happiness is so sad.

0: Live a Dream, Alex Warren z dedykacją dla Tomka, ukochanego Ani, która też chce z nami do strefy 57 w najbliższą sobotę. Witam cię w RMF Max.
1: Cześć.
0: Zalewskiej, Daria ze Śląska, no i jeszcze naprawdę zacna koncertowa ekipa. Ona chce zabrać swojego ukochanego, bo on nie lubi, ale ona chce go przekonać. Dasz radę?
1: Mam nadzieję, że tak. No już po tym, jak usłyszy ciebie, to mam nadzieję, że nie będzie miał wyjścia.
0: Ania, jesteś takim naszym posłannikiem muzycznych emocji. Dobrze, uwaga, będzie podchwytliwe pytanie. Za chwilę Oskar Cyms w RMF Max i jak mówią na niego najwięksi fani? Cymsu, Gzymsu czy może Cycu jeden?
1: No Cymsu oczywiście, strasznie go lubię.
0: Jasne, że tak. Tak, tak, tak, masz podwójną wyjściówkę na sobotę do strefy 57. Będzie piękny koncertowy dzień. Będzie na miejscu także ekipa RMF Max. Ania, kogo pozdrawiasz oprócz Tomasza?
1: Oprócz Tomka pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam całe wasze radio. Niedługo będziecie mieli rocznicę.
0: To prawda, tak, dokładnie tak.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
1: Oczywiście
0: będziemy świętować. Wiesz, nowe studio, tort, wszystko. Dziękuję ci bardzo, Ania. Oskar Cyms śpiewa dla ciebie w RMF Max. Bez końca.
1: Dziękuję
0: miłej zabawy
1: serdecznie.
0: W sobotę. Cześć.
1: Cześć.

0: How does it feel? Dub Dogs, takie bity w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. Kto ma ochotę może na jakieś ciasto śliwkowe, słuchajcie, bo dzisiaj pani Grażynka z mojego lokalnego warzywniaka powiedziała mi, że teraz to śliwki są chyba najtańsze. Taniej już nie będzie. Jutro idziemy po śliwki, a za chwilę sprawdzamy prognozę pogody. Wróci także Kaigo i jego Take Me Back. RMF Max.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
1: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
1: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.

Jutro będzie bardzo ciepło, a to dobra wiadomość dla osób, które kochają słońce i wysoką temperaturę. We wtorkowy poranek w całej Polsce będzie pogodnie, a słupki rtęci będą oscylować wysoko powyżej zera. Najcieplej będzie w Opolu i we Wrocławiu. Nawet 30 na plusie, a najzimniej na wybrzeżu. W maksie spodziewamy się 23 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie powinno być bardzo dobre.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ja jestem jej wielkim fanem. To Sasza, która zaśpiewała dla Armina von Burena. Oczywiście Armina też śledzimy, też uwielbiamy, ale Sasza świetnie się tutaj sprawdziła w tej trensowej produkcji, prawda? Everlasting. Czekam na wasze głosy również na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Za chwilę nowe notowanie, nowe hity, nowa dziesiątka. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia. Czas na Tour de Club, tuż przed 20 w RMF Max. Dawid Miązek, witam się z wami. Energy 2000 Katowice. Tutaj sobie zaczynamy naszą muzyczną podróż po klubach. Co prawda powrót do szkoły już za nami, ale przed nami Back to School 2016. Taka impreza w piątek w Energy 2000. No i nazwa mówi sama za siebie. Klimat szkolnej dyskoteki, ale sprzed dekady, także odpowiednie stylóweczki mile widziane. No i jaka playlista będzie rządzić, to wiadomo. W sobotę za to w katowickim Energy Retro Party D-Wave i DM odświeżą hity sprzed lat. Teraz zaglądamy do Kielc, do klubu Maska. Tutaj w piątek Frequency Oasis. Klub się zmieni w taką oazę na środku pustyni, pełną światła, energii i brzmień. W sobotę natomiast Golden Hour After Dark. Złoty kolor będzie takim motywem przewodnim. Złote akcenty bardzo mile widziane. A to nie propozycja na najbliższy weekend, ale z tyłu głowy warto mieć. Słynne Rokoko białostockie się przenosi do nowej siedziby i z tej okazji 26 września wystąpi Skoli.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
0: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy nowy tydzień listych obęc, a w tym tygodniu dużo nowości, które będziemy sprawdzać w tej godzinie. Są świeże bity, są premiery, no i tak otwiera się pierwsza dziesiątka dzisiaj. Topik Becky G z nami. Sorry, papi.
9: RMF Max. Ten numer 10.

Joel Corito, model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może jutro Joel Corito będzie już wśród najlepszych. Zalia za to ma swoje miejsce i cieszy się dziewiątką. Oczywiście chciałaby być na miejscu pierwszym, ale może jutro. Zalia śpiewa Tylko Kochaj Mnie.

Te skrzypce nadają tutaj wyjątkowego klimatu. Eli Oaks wykorzystuje stare hiciory, tworząc nowość tak naprawdę. Oczywiście była pewna inspiracja, przebojem sprzed lat wielu. Eli Oaks i Lavinia to nasza nowość, która startuje na miejscu 8. Reasons. Teraz DJ, który wraca, jego największy hit ostatniego roku to Heads. Wraca Eben, śpiewa Easy Bizu. Polecam wam w RMF Max All of My Love.

0: Czy pamiętacie, jak Jason Derulo wyginał śmiało ciało podczas pewnej imprezy sylwestrowej w Zakopcu? Może powinniśmy to powtórzyć, może ktoś go powinien zaprosić. Tutaj Jason Derulo i DJ Goya, bez wątpienia jeden z największych hitów jeszcze wakacyjnych tygodni. Michiko to 7 w RMF Max. Za chwilę też będziemy na plaży, bo na 6 dzisiaj lansują się Shimza i Arko. Fire, fire.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
10: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
15: Zuśka.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Six. Numer 6.

nasza klubowa nowość tego tygodnia. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget. No to kto zagłosuje na niego? Wpada w ucho, prawda? rmfmax.pl. Teraz pytanie, czy są ze mną fani Maty? Wiem, że jesteście nowy Mata. Jeszcze dzisiaj w RMF Max, jeszcze przed miejscem pierwszym listy Hobbens. A pierwszą piątkę otwiera ta ekipa Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz.

0: No to przecież dwóch artystów pełnych mocy, DJ Marshmello i gwiazda z Kanady, śpiewający Cameron Whitcomb, Hello, numer festiwalowy. Sezon jeszcze się nie skończył, jeszcze będzie kilka fajnych, ciekawych imprez. Bilety ma dla was zawsze RMF Max. Wiem, że fani Maty czekają na jego nowy beat, to przed wami, a pierwszą trójkę otwieramy kolejną nowością. Jest już z nami, jest już w zestawieniu, to Tame Impala i jego Loser.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: Jak myślicie, bardziej śpiewa czy bardziej rapuje? Kogo tu zahipnotyzuje? No i kto zagłosuje? Mata, ale nie jest sam. Mata i White 2115. Jedna na milion. No jest to szansa, nawet większa niż jedna na milion, że szybko wejdą do zestawienia, może nawet od razu gdzieś tam wysoko, do pierwszej piątki. We wtorek głosujcie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Tame Impala, jego nowość Luza. Na drugim Tobi Romeo, jego nowy taneczny hit Fly High. A na miejsce pierwsze po wakacjach wracają z wakacyjnym klimatem. David Guetta i Alok rządzą na szczycie w numerze Run, Run, River.
1: One. Numer jeden.

0: I trzymamy się za ręce, głosujemy i tańczymy. David Guetta i Alok wracają na jedynkę listy Hot Bands Run Run River. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z bitem, z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Pora na Tour de Club. Dawid Mięsek, witam was ponownie i duże wydarzenie w najbliższy weekend, bo legendarny klub Explosion w Warszawie kończy 16 lat. Wiadomo, urodziny klubu to jest dobra okazja do fajnego poimprezowania z niespodziankami. No to dokładnie, Explosion będzie dobrym adresem, będą goście specjalni, będzie Jaden Boysen, czyli facet, który coraz więcej na tej klubowej scenie znaczy. Będzie grupa Defis, będą urodzinowe prezenty, a właściwie deszcz prezentów dla was i wiele innych niespodzianek. W najbliższą sobotę o 21:00, w piątek w Explosion urodzinowy biforek też się warto pojawić. Poleca się też krakowski klub Prozac 2.0 i to już od czwartku. W czwartek Gorillaz Night, czyli wiadomo, impreza tematyczna. W piątek Diva Energy, żeńska aura, najświeższy rap, ciężkie trapowe kawałki, do tego trochę bujającego house'u. Tak to będzie wyglądać w najbliższy piąteczek. Grają Maddy, Bubblegum i Nastasi, a w sobotę Australia with Love. W Prozacu będzie odkrywanie sceny z Antypodów.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam. Jestem Agata.
21: What up, it's the weekend.
22: What's up, it's Sean Paul.
23: No witam, Dawid Mięsek z tej strony. Razem jesteśmy

nasz bohater Manzel Merlow. Dla każdej Reginy na imieniny to dzisiaj, bo w dzień Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Jak tam spełniło się dzisiaj? Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo. Teraz nowość jeszcze z listy Hobbens, MJ Deli. Może kojarzycie go wiralowo, na przykład z TikToka, numer, który nie znalazł jeszcze wolnego miejsca w zestawieniu listy Hobbens, ale jutro też jest dzień. MJ Deli i jego Deli Supreme.

Inside You, James Blunt. Dzisiaj robi takie bardziej skoczne numery, powiedziałbym, a zaczynał od ballad, od przeboju You Beautiful. Śpiewał tam, że był high jadący metrem i po latach przyznał się, że swój największy hit rzeczywiście nagrał pod wpływem. Nie wiem pod czego wpływem, ale pod wpływem, może pod wpływem emocji. Zostańcie z RMF Wax, za chwilę Gips, Ego i For Money na ostatni dzień lata, chociaż to jeszcze oficjalnie niby nie dzisiaj.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Hej, Karolina.
14: Wojtek.

0: Wait so long, takie bity ma dla nas Swedish House Mafia. A ja mam do was pytanie, chcielibyście przeżyć coś wyjątkowego? Ja miałem okazję przeżyć to rok temu. Rykowisko, słuchajcie, to niezapomniane emocje, naprawdę to robi wrażenie. Wrzesień to jest dobry czas na obserwowanie właśnie jeleniego rykowiska, bo w polskich lasach okres godowy właśnie się zaczyna, no i wszystko przypada tak szczytowo na przełom września i początek października. Charakterystyczne ryki można usłyszeć o świcie i po zmroku. Może ktoś nagra i wyśle do graby. Dajcie znać. No to ja czekam na wasze nagrania. Czekając na wasze dźwięki, zagram moje dźwięki. Mamy fajną nowość. W RMF Max wraca Margaret. Tak śpiewa Prima Ballerina.
1: To jest nowość w RMF Max.

Self-Aware w wersji Tempe City dla wszystkich, którzy mają ochotę na ciasto albo na zupkę dyniową, no bo przecież też jesteśmy w sezonie na dynie, które są dekoracją nie tylko na Halloween. Trochę czasu jeszcze do tego święta. Sezon już się rozpoczął, a wiecie, że są takie odmiany, które można piec sobie nawet razem ze skórką. Wiadomo, że dynia nadaje się do zupy, do risotto, do ciasta, a nawet do kawy, klasyk z korzennymi przyprawami. Taka zupka, słuchajcie, dyniowa na ostro z chili, naprawdę polecam, może ktoś się skusi. No to macie pomysł jutro na obiad od graby. Proszę bardzo, nie ma za co. I Armin van Buuren z nami w kuchni. Not giving up on love.

0: ona jest cudowna, jak fajnie śpiewa w plenerze. Sprawdzicie także na przykład wieczorowo na Instagramie RMF Max. To była jej nowość, Liwka, Poza Tobą Nic, na którą możecie głosować w wolnej chwili. Wiem, że tam scrollujecie, tak więc proszę wejść, zagłosować, sprawdzić, kto jest w zestawieniu waszych ulubionych hitów rmfmax.pl. A ja wracam do was z hiciorami jutro, wtorek, godzina 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia, Julia,
18: Tomek.
19: Hey, it's Katy Perry.
20: Hi, this is Lost Frequencies.
19: Siemanko, tu Natalia Kawał.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Grzegorz,
5: Asia, Martyna,
6: Lady Gaga.
7: Z tej strony modelki
8: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

i schowała depresję. Noc dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrzydzić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem kochać, chodźmy coś razem od